0: Opopona Marosi Ojo ni Louis Baden ni Wakalesi 081-8548-1113.
1: Amala dudu, amala fofon, amala to fele bieti ne shawewe du to yo kululu ore imule egbegiri pelu eran to muta kasa eku oju lona.
2: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wa okay.

Oko ti bi gangan ni Hakim Hamzat emi lo mo odo je mo ku meji opo po nge gede ti je metu e la moko ti e bodo je ga laye fabada e pade mi ati yin odoretu ewon ojo ni jo tuesday la go mesan ale e fe pe mi 08034276158 08034276158 tabi 08072 odo meji 8226 08072 odo meji 8226 emi ati yin a padu ojo ewon ojo ni jo tuesday la go mesan ale jobe jo le to kasun la yo o daro.